0: Радио Рация. Рация.
1: Sono kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie. Z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe. Fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane. Z samych siebie odessane. Są kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane.